0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau kila paji santilhu udli bichlebal. Sak kas na atin ud sakakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud na balchish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakish. Yo o bi.